0: Nasza planeta jest piękna, a zarazem krucha. Wzrost temperatur, ekstremalne zjawiska pogodowe, znikające ekosystemy. Zmiana klimatu jest coraz bardziej namacalna. To jedno z największych wyzwań w historii ludzkości. Świat zareagował na nie porozumieniem paryskim, przełomowym zobowiązaniem, by ograniczyć globalne ocieplenie i zjednoczyć się w działaniach na rzecz klimatu.
1: W tym odcinku podcastu Podnieść poprzeczkę, lepsze stanowienie prawa przyjrzymy się porozumieniu paryskiemu. Co ono oznacza, jakie działania podejmuje Unia Europejska, a jakie reszta świata.
0: Porozumienie paryskie to międzynarodowy traktat przyjęty na konferencji ONZ w sprawie zmiany klimatu w 2015 roku. Jego głównym celem jest ograniczenie globalnego ocieplenia do poziomu poniżej 2 stopni Celsjusza, optymalnie do 1,5 stopnia w porównaniu z poziomem sprzed epoki przemysłowej. Niemal wszystkie kraje świata przystąpiły do porozumienia, by razem zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych. Każde państwo ustala swój wkład do porozumienia na szczeblu krajowym. Od 2015 roku sygnatariusze aktualizują swoje cele co 5 lat. Przewidziano także mechanizmy, które zapewniają przejrzystość, sprawozdawczość i finansowanie działań związanych z klimatem. Kraje rozwinięte mają wspomagać kraje rozwijające się w przystosowaniu się do zmiany klimatu i jej łagodzeniu.
1: Unia Europejska ratyfikowała porozumienie paryskie w 2016 roku. Stało się ono osią unijnej polityki klimatycznej. Aby wywiązać się z podjętych przez Unię zobowiązań, Komisja Europejska zainicjowała w 2019 roku Europejski Zielony Ład, szeroko zakrojony plan, który ma zmienić to, jak Europejczycy mieszkają, podróżują, produkują żywność i prowadzą interesy. Zielony Ład obejmuje strategię dla energii, mobilności, rolnictwa i różnorodności biologicznej, które mają przełożyć się na zrównoważoną gospodarkę. W 2020 roku Unia Europejska wyznaczyła sobie ambitne cele klimatyczne. Zobowiązała się, że do 2030 roku zmniejszy emisję gazów cieplarnianych o co najmniej 55% w porównaniu z poziomami z 1990 roku. Najpóźniej w 2050 roku Unia ma osiągnąć neutralność klimatyczną. Cele zawarte w Zielonym Ładzie zostały zapisane w Europejskim Prawie o Klimacie z 2021 roku. Określono w nim cele dla państw członkowskich oraz środki, które pozwalają monitorować postępy i odpowiednio dostosować działania. Począwszy od czystej energii, a skończywszy na gospodarce o obiegu zamkniętym, prawo o klimacie dostosowuje europejski model gospodarczy do postanowień porozumienia paryskiego.
0: Parlament Europejski odgrywa ważną rolę w kształtowaniu unijnej polityki na rzecz klimatu. To właśnie Parlament postulował, by zobowiązanie do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku było prawnie wiążące. Posłowie analizują przepisy, aby mieć pewność, że Unia osiągnie wyznaczony cel. Parlament kładzie także nacisk na sprawiedliwą transformację, wspiera pracowników i regiony, które najbardziej ucierpią na odejściu od paliw kopalnych. Posłowie konsekwentnie opowiadają się za sprawiedliwością klimatyczną w skali świata. Chcą, by Europa miała swój sprawiedliwy udział w finansowaniu międzynarodowych działań na rzecz klimatu, szczególnie w krajach rozwijających się.
1: W dyskusji o zmianie klimatu kluczowe jest zrozumienie, skąd pochodzi najwięcej emisji. Choć rząd w Pekinie planuje osiągnąć neutralność klimatyczną najpóźniej w 2060 roku, Chiny wciąż emitują blisko 1/3 gazów cieplarnianych na świecie, w dużej mierze za sprawą węgla i dynamicznie rozwijającego się przemysłu. Drugie na liście są Stany Zjednoczone. Za wysokie emisje tego kraju odpowiadają przede wszystkim transport, energetyka i przemysł. Według danych z 2023 roku trzecie miejsce przypadło Indiom, zaś czwarte Unii Europejskiej. Unia, która od kilku lat konsekwentnie ogranicza swoje emisje, wytwarza około 6% gazów cieplarnianych na Ziemi. Wiele krajów rozwijających się ustanowiło ambitne cele klimatyczne, ale do ich osiągnięcia potrzebują wsparcia finansowego i technologicznego. Inne państwa w ogóle nie aktualizują swoich planów klimatycznych, co budzi obawy, że nie uda się osiągnąć światowego celu i zatrzymać wzrostu temperatur poniżej 1,5 stopnia. Bez wspólnego zaangażowania w walkę z poważną zmianą klimatu nie uda się dotrzymać postanowień porozumienia paryskiego. Obawy nasiliły się w styczniu 2025 roku, gdy wkrótce po zaprzysiężeniu na drugą kadencję prezydent Trump podpisał rozporządzenie, na mocy którego Stany Zjednoczone po raz drugi wycofały się z porozumienia paryskiego.
0: Porozumienie paryskie określa ramy współpracy, ale to działania poszczególnych państw i ludzi przynoszą realne korzyści. Unia Europejska, a w szczególności Parlament, będą nadal postulować sprawiedliwe i zdecydowane działania na rzecz klimatu. Kryzys klimatyczny to problem globalny i taki zasięg powinny też mieć nasze działania.
1: Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.

0: Ejja nitlu aktar fil-fond fl-istorja tal-pjunir Ewropew Konrad Adenauer. Adenauer twilet fil-5 ta' Jannar 1876 f'Cologne il-Germania, familja kattolika modesta iżda ħabrika. Il-karriera politika tiegħu bdiet meta żewweġ lill-Emma Weyer, li kienet ġejja minn familja sinjura u rispettata f'Cologne. 3 snin wara li żewġu huwa sar l-assistent tas-sindku Max Wallraf, li kien jiġi tziju ta' martu. Iżda traġedji fil-ħajja personali tefgħu del fuq is-suċċess professjonali tiegħu. Martu mietet fl-1916 u ħallitu waħdu bit-3 tfal. Adenauer innifsu kellu inċident serju bil-karozza u qatta diversi xhur l-isptar. Minkejja dawn l-esperjenzi, il-karriera politika tiegħu komplett tiffjorixxi. Wara li s-sindku sar is-segretarju tal-Istat tal-Intern f'Berlin fl-1917, Adenauer ġie elett b'mod unanimu bħala s-suċessur tiegħu. Dan għamlu li żar mexxej ta' belt fil-Prussja. Fl-1919, Adenauer iżewweġ lit-tieni mara tiegħu, Augusta Zinser, u kellhom 5 tfal flimkien, għalkemm wieħed minnhom miet ftit jinbis wara li twielet.
1: Konrad Adenauer sar wieħed mill-aktar figuri politiċi b'saħħithom u prominenti fil-Ġermanja. Iżda l-ideali repubblikani tiegħu flimkien mal-valuri federalisti u kristjani tiegħu telfulu mill-popolarità fost dawk li kienu jopponu lir-Repubblika ta' Weimar fostom il-komunisti u n-nazisti. Meta n-nazisti telgħu fil-poter fl-1939 huwa rrifjuta li jżejjen lill-kolon bl-iżvastiki. Minħabba f'hekk huwa tneħħa immedjatament minn sindku tal-belt u tkeċċa minn raħal twelidu. F'Awwissu 1944 Konrad Adenauer ġie arrestat. U war nexxielu jaħrab iżda f'Settembru il-Gestapo tefgħatu l-ħabs ta' Brauweiler. Dan kien ħabs nażista mhux il-bot minn Kolon, li kellu fama ħażina. Hawnhekk inżammu diversi priġunieri politiċi u ġew itturturati. In-nażisti akkużaw lil Adenauer li kien avversarju tar-reġim wara attentat fuq ħajjet Hitler f'Lulju 1944 li mar nexxix. U wanħeles minn Brauweiler f'Novembru tal-istess sena.
0: Wara t-tieni gwerra dinjija, Konrad Adenauer sofra telfa personali oħra. F'Marzu 1948, it-tieni mara tiegħu mietet ukoll. Iżda l-karriera tiegħu ngħatat spint oħra ftit wara. F'Settembru 1948, Adenauer ġie elett bħala President tal-Kunsill Parlamentari. Dan kien il-korp inkarigat mill-abbozzar tal-Liġi Bażika tal-Repubblika Federali tal-Ġermanja, il-Kostituzzjoni l-ġdida, u għaddedika ruħu għall-ħolqien tal-Unjoni Demokratika Kristjana, magħrufa bħala CDU, biex jaqgħad lill-Ġermaniżi Protestanti u Kattoliċi, u fl-1949 sar l-ewwel kanċillier tal-Repubblika Federali tal-Ġermanja. Meta ġie elett, Konrad Adenauer diġà kellu 73 sena, b'hekk sar l-ixjeħ kanċillier fl-istorja tal-Ġermanja. Minkejja dan, baqa' f'din il-kariga għal 14-il sena. Matul dan iż-żmien, huwa ħadem biex il-Ġermanja issir demokrazija stabbli sabiex l-orruri tat-Tielet Reich qatt ma jkunu jistgħu jerġgħu iseħħu.
1: Taħt Konrad Adenauer, il-Ġermanja tal-Punent għamlet rikonċiljazzjoni mal-ġirien tagħha u saret membru tal-Kunsill tal-Ewropa, tan-NATO u tal-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni Ekonomika Ewropea. Barra minn hekk, Adenauer appoġġja bis-saħħa kemm il-ħolqien tal-Komunità Ewropea tal-faħam u l-azzar li tnediet bid-dikjarazzjoni ta' Schumann fid-9 ta' Mejju 1950. Kif ukoll it-trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ekonomika Ewropea li ġie firmat fl-1957. U għaddeskriva l-vantaġġi tiegħu f'diskors quddiem udjenza kbira f'Metz fi Franza f'Ġunju 1966.
2: Wenn es uns gelingt eine Organisation zu schaffen.
3: Jekk jirna xxinna noħolqu organizzazzjoni li tippermetti lil Franċiżi jaraw dakollu li jiġri fil-produzzjoni tal-azzar u l-estrazzjoni tal-faħam tal-Ġermanja, u jekk il-Ġermaniżi jkunu jistgħu jaraw ukoll xi jiġri fi Franza, dan il-kontroll reċiproku jkun l-aħjar mod biex tinħoloq politika bbażata fuq il-fiduċja.
0: Konrad Adenauer kien b'saħħtu l-aktar fil-politika barranija. Wara l-esperjenzi li għadda minnhom matul it-tieni gwerra dinjija, huwa kien jemmen bisħiħ li l-unika triq li twassal għall-paċi u l-istabilità dejjima fl-Ewropa kienet l-għaqda. Fl-1963, Franza u l-Ġermanja iffirmaw it-Trattat ta' Elize, li huwa magħruf ukoll bħala Trattat ta' Ħbiberija. Dan kien pass importanti fir-rikonċiljazzjoni tagħhom wara seklu ta' animożità. It-trattat ċeħed dal fuq l-istrateġija politika ta' Adenauer u l-vizjoni tiegħu għal-rwol tal-Ġermanja fl-Ewropa.
1: Fil-waqt li Adenauer kien jipromovi l-għaqda u kien wieħed mill-oriġinaturi ewlenin ta' rikonċiljazzjoni bej Franza u l-Ġermanja, pajjiżu stess kellu jħabba twiċċu ma nuqqas taqbil fil-perjodu ta' wara l-gwerra. U l-ħajta Berlin li nbena fl-1961 ftit ġimgħat biss qabel l-elezzjoni federali kompla jaggrava s-sitwazzjoni. Iżda l-politika marbuta mal-bini tal-ħajta Berlin ma waqfitx lil Konrad Adenauer milli jirbaħ ir-raba' elezzjoni federali tiegħu bħala parti minn koalizzjoni bejn il-gruppi parlamentari tal-Unjoni Demokratika Kristjana u l-Unjoni Soċjali Kristjana mal-Partit Demokratiku ħieles. Huwa serva għal nofs il-perjodu leġislattiv kif kien miftiem u rreżenja fl-1963. Fl-1966, fl-età ta' 90 sena, huwa rreżenja wkoll mill-kariga tiegħu bħala President Federali tal-Unjoni Demokratika Kristjana. Dan kien it-tmiem tal-karriera politika tiegħu.
0: Konrad Adenauer, imlaqam der alte jew l-anzjan, miet fit-17 ta' April 1967, fl-età ta' 91 sena. Huwa kien rikonoxxut madwar id-dinja bħala politiku li l-Ġermaniżi kienu jafu il-ħelsien, il-prosperità u s-sigurtà soċjali tagħhom lilu. U kien daqsan tieħor influwenti fit-tfassil tal-Ewropa li ngħixu fiha llum. Walter Hallstein, l-ewwel President tal-Komunità Ekonomika Ewropea, enfasizza xi jfisser il-legat ta' Adenauer għall-politika Ewropea.
4: In jeda politik is so viel stärke.
3: F'kull m'għandu x'jaqsam mal-politika, hemm is-saħħa daqskem hemm it-tama, u fil-politika Ewropea hemm ħafna tama. Dan nafuh l-aktar lil dan ir-raġel. Huwa għalhekk li nirrikonoxxu l-konvinzjoni tiegħu u dak li kiseb tul il-ħajja politika tiegħu.
0: Dan il-podcast qed jitwassallek minn Europal Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
5: Poza sesjami plenarnymi Parlamentu Europejskiego, posłowie pracują w komisjach parlamentarnych. Jest ich wiele, a każda z nich specjalizuje się w określonym obszarze. Ale jak one działają? Kiedy mówimy o instytucjach europejskich, regularnie używamy pewnych terminów, ale czasami są one wieloznaczne. Tak jest na przykład w przypadku słowa komisja. Może ono odnosić się do Komisji Europejskiej, jednej z trzech głównych instytucji Unii, ale może również oznaczać komisje parlamentarne, które, jak sama nazwa wskazuje, są częścią parlamentu. Spróbujmy to wszystko wyjaśnić. Poza sesjami plenarnymi Parlamentu Europejskiego, posłowie pracują w komisjach parlamentarnych. Komisje te obradują w Brukseli. Ich debaty są jawne i można je śledzić w internecie. A jak powstają te komisje? Na początku każdej kadencji parlament decyduje, którzy posłowie zasiądą w poszczególnych komisjach. Wielkość komisji różni się znacznie w zależności od obszaru ich kompetencji. Na przykład w pierwszej połowie tej kadencji komisje liczą od 25 do 90 członków. Ich skład polityczny zawsze odzwierciedla skład całego parlamentu. W pierwszym posiedzeniu komisji parlamentarnej jej członkowie wybierają swoje prezydium, to jest przewodniczącego i do czterech wiceprzewodniczących. Podobnie jak przewodniczący Parlamentu Europejskiego i wiceprzewodniczący, oni również obejmują urząd na 2,5 roku. Każda komisja ma również własny sekretariat, którego wielkość zależy od wielkości komisji. Ile jest komisji i jakie obszary obejmują? W parlamencie istnieje 20 stałych komisji, z których każda specjalizuje się w określonej dziedzinie. Istnieją na przykład komisje poświęcone budżetowi, rybołówstwu, kulturze i edukacji lub prawom kobiet i równości płci. Parlament może również powoływać komisje śledcze, by zbadać ewentualne naruszenie prawa unijnego lub niewłaściwe administrowanie. W niektórych przypadkach, by zająć się konkretnymi problemami, Parlament powołuje podkomisje lub specjalne komisje tymczasowe. Obecnie istnieją cztery podkomisje – Praw Człowieka, Bezpieczeństwa i Obrony, Spraw Fiskalnych oraz Zdrowia Publicznego. W skład każdej z nich wchodzi 30 posłów. Komisje specjalne mają 12-miesięczny mandat, który można przedłużyć. Weźmy na przykład Komisję Specjalną do spraw pandemii COVID-19. Powołano ją w marcu 2022 roku, początkowo na okres jednego roku, a następnie przedłużono jej mandat o 3 miesiące. W ciągu 15 miesięcy pracy ta specjalna komisja zorganizowała ponad 30 przesłuchań i warsztatów z udziałem ponad 200 ekspertów. Spotkała się z przedstawicielami Unii Europejskiej, 8 komisarzami europejskimi i osobistościami z różnych stron świata. Członkowie komisji przeczytali i opracowali setki dokumentów, zlecili wiele badań i udali się w 6 delegacji. Cała ta ciężka praca opłaciła się. Na sesji w lipcu 2023 roku Parlament przyjął rezolucję zatytułowaną Pandemia COVID-19 – wyciągnięte wnioski i zalecenia na przyszłość. Rezolucja ta podsumowuje pracę Komisji Specjalnej. Czym więc zajmują się komisje parlamentarne? Cóż, wieloma rzeczami. Ich główną rolą jest przygotowanie prac sesji plenarnej, czyli posiedzenia parlamentu w pełnym składzie. Na podstawie wniosków legislacyjnych Komisji Europejskiej, komisje parlamentarne sporządzają sprawozdania, które następnie analizuje cały parlament. Przygotowują też opinie, które przesyłają innym komisjom. Za sprawozdania odpowiada sprawozdawca. Rolę sprawozdawcy omawiamy w innym odcinku tej samej serii audycji. Komisje parlamentarne analizują wnioski ustawodawcze, proponują poprawki i wyznaczają negocjatorów, którzy negocjują z Radą brzmienie prawa Unii. Organizują też wysłuchania z udziałem ekspertów. Dzięki temu mogą podejmować możliwie najlepsze decyzje. Poza tym przewodniczący wszystkich komisji spotykają się na posiedzeniach konferencji przewodniczących komisji. Konferencja wybiera spośród swoich członków przewodniczącego na 2,5-letnią kadencję. Konferencja przewodniczących komisji to organ polityczny. Koordynuje pracę komisji i dba o ich sprawną współpracę. Podsumowując, komisja parlamentarna pracuje nad konkretną tematyką. Składa się z posłów, którzy przygotowują sprawozdania na sesje plenarne. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na stronie radia internetowego Europarl Radio.
6: Skove er afgørende for vores trivsel og sundhed, men også for planetens sundhed. De har et rigt dyre- og planteliv og spiller en meget vigtig rolle i kampen mod klimaændringerne. De giver os rent vand, fødevarer og materialer, og de stabiliserer jordbunden og reducerer risikoen for katastrofer. Derfor vil EU gerne forbedre både kvantiteten og kvaliteten af sine skove og sørge for, at de bliver genoprettet og bedre beskyttet.
7: Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. I denne podcast vil vi se nærmere på EU's nye skovstrategi for 2030. EU er en af de mest skovrige regioner i verden. Omkring 40% af dets landområde er dækket af skove, som huser størstedelen af de af kontinentets dyre- og plantearter, der lever på land. Skovene er gavnlige på mange måder. For eksempel fungerer de som kulstofdræn. Det vil sige, at de absorberer og binder CO2 fra luften, og det er med til at bekæmpe klimaændringerne. I øjeblikket absorberer de ca. 10% af EU's samlede CO2-udledning. Desuden giver skovene os rent vand, de er med til at regulere vandkredsløbet, og de mindsker risikoen for jordskred og oversvømmelser. De er også meget vigtige for de lokale økonomier, fordi de skaber beskæftigelsesmuligheder. Skovene giver os masser af materialer, der kan anvendes bæredygtigt, og de er med til at opretholde de forhold, der er nødvendige, for at vi kan dyrke landbrug.
6: I de senere år har skovene dog ændret sig dramatisk. De skal klare sig under svære betingelser, der påvirker, hvordan de fungerer. Det gør, at de ikke i samme grad kan give naturen og os mennesker de fordele, som vi ellers nyder så godt af. Selvom Europas skove bliver sundere i nogle henseender, er mange fortsat i fare på grund af problemer som luft- og vandforurening, tab af levesteder og biodiversitet, skovbrande og tørke og byer, der vokser sig større og større.
7: EU har altid været opmærksom på, at skove er vigtige. Tilbage i 1998 blev der i EU's skovbrugsstrategi sat fokus på de udfordringer, som EU's skove står overfor. I strategien blev der også opstillet fælles mål og vejledende principper for EU's skovbrugspolitik.
6: I 2021 blev EU's nye skovstrategi for 2030 så vedtaget. Det er en strategi, der blandt andet går ud på at styrke målene for biodiversiteten i EU, gøre mere ud af at genoprette vores skove og sørge for, at de er bedre beskyttet og mere modstandsdygtige. Strategiens vigtigste referenceramme er den europæiske grønne pagt, som sætter særligt fokus på vores økosystemer og den rolle, som de kommer til at spille, hvis vi skal nå målet om at blive et CO2-neutralt samfund inden 2050.
7: EU's nye skovstrategi vil gøre vores skove større og bedre ved at beskytte og genoprette dem. Folkene bag strategien har indført strenge krav til beskyttelse af EU's resterende primærskove og skove med gamle vækster, og de har fastsat juridisk bindende mål for genopretning af naturen. De har også oprettet betalingsordninger for økosystemtjenester for skovejere og skovforvaltere. Det har de gjort for at udvikle økonomiske incitamenter, der vil få folk til at levere skovøkosystemtjenester som f.eks. aktiviteter i naturparker, så der tjenes penge på at værne om skovene og ikke på at fælde dem.
6: Målet er at sikre, at skovene forvaltes på en bæredygtig måde. Derfor fremmer EU brugen af bæredygtigt fældet træ i byggesektoren og tiltag inden for bæredygtig skovforvaltning, som vil være til gavn for alle. Og så er det også meningen, at strategien skal føre til, at vi bliver bedre til at forstå, hvad der sker i vores skove. Overvågningen af skovene skal forbedres, og EU-landene skal udarbejde deres egne planer for beskyttelse af deres skove.
7: Med den europæiske grønne pagt har EU forpligtet sig til at plante mindst 3 milliarder træer inden 2030 og til at øge modstandsdygtigheden og biodiversiteten i de eksisterende skovøkosystemer. Træerne skal plantes på en måde, der fuldt ud respekterer økologiske principper.
6: Det betyder, at det rette træ skal plantes det rette sted og med det rette formål for øje. For at nå det mål er EU og dets medlemslande i gang med at gennemføre forskellige politikker og initiativer til støtte for genopretningen af skovene. Noget af det, de gør, er at finansiere genplantnings- og skovrejsningsprojekter, bæredygtig praksis inden for skovforvaltning og etablering af grønne korridorer.
7: Ved at genoprette nedbrudte skovøkosystemer og fremme bæredygtig skovforvaltning, kan EU være med til at afbøde klimaændringerne og sikre biodiversiteten til gavn for hele verden.
6: Du kan lytte til flere podcast på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.

W Parlamencie Europejskim mamy urząd o nazwie, która może brzmieć staroświecko. Kwestor. Nic ci to nie mówi? Oczywiście, że nie, o kwestorach mało kto słyszał, ale bez kwestorów parlament nie mógłby funkcjonować. Kwestorów jest pięcioro. Zasiadają oni w prezydium, organie, który jest tematem innego odcinka tej serii podcastów. Razem tworzą kolegium kwestorów i spotykają się mniej więcej raz w miesiącu podczas sesji plenarnej. Kolegium kwestorów jest organem Parlamentu Europejskiego. Odpowiada za sprawy administracyjne i finansowe, bezpośrednio dotyczące posłów i ich warunków pracy. Odpowiada na przykład za usługi medyczne, transport, wyposażenie biur, zatrudnianie stażystów i za kursy językowe. Krótko mówiąc, za wszystko, co bezpośrednio dotyczy posłów, jak wyjaśniła była kwestorka Anne Saunders podczas Dnia Otwartego Parlamentu Europejskiego w maju 2024 roku. Jest nas pięcioro i zajmujemy się wewnętrznym funkcjonowaniem Parlamentu Europejskiego. Oznacza to, że dbamy o zasady wstępu do budynków, zasady funkcjonowania, catering czy uprawnienia finansowe posłów. Zarządzamy wewnętrznym funkcjonowaniem parlamentu, ale jesteśmy również swego rodzaju związkiem zawodowym posłów. Reprezentujemy ich. Kiedy coś nie działa jak powinno, posłowie zwracają się do kwestorów. Staramy się ułatwiać im na przykład kontakt z administracją. Parlament Europejski wybiera kwestorów po tym, jak wybierze przewodniczącego i 14 wiceprzewodniczących. Kwestorów wybiera się w głosowaniu tajnym w trzech turach. W pierwszych dwóch turach wymagana jest bezwzględna większość oddanych głosów, natomiast w ostatniej turze wystarczy większość względna. Większość bezwzględna jest równa połowie oddanych głosów plus jeden. Większość względna lub zwykła to po prostu sytuacja, gdy jeden kandydat uzyskuje więcej głosów niż pozostali. A jak można zostać kwestorem? Kandydatów na to stanowisko zgłaszają albo grupy polityczne, albo co najmniej 40 posłów. Podobnie jak w

0: A nyílt tengerekről szóló szerződés értelmében az elkövetkező években új védett tengeri területeket jelölnek majd ki. Ehhez most az egyes országokon a sor. Javaslatot kell tenniük, hogy mely gazdag biodiverzitású nyílt tengeri régiók kapjanak védelmet. Az Azori-szigetek és a Kanári-szigetek például messzeföldön híresek gazdag tengeri élővilágukról. A cetfélékhez tartozó tengeri emlősökön, például a bálnákon és a delfineken kívül, sokféle tengeri madarat és mélytengeri ökoszisztémát csodálhatunk meg itt. Néhány védett tengeri terület már létezik ugyan Európában, azonban általában elmondható, hogy még sok tengeri régióban nem elég hatékony a jogszabályok betartatása, és nem elég átfogó a védelem. A szerződés azt is biztosítani fogja, hogy az országok igazságosan osztozzanak a tengeri erőforrásokon. Például, ha Portugália lehetővé teszi Spanyolország számára, hogy a vizein halásszon, a szerződés értelmében Portugáliát méltányos rész illeti meg a fogásból származó nyereségből. A szabályozás garantálja továbbá, hogy a tudományos kutatások eredményeit is megosszák azzal az országgal, amelynek vizein a kutatást végezték. A nyílt tengerekről szóló szerződést több mint 90 ENSZ tagállam írta alá, és legalább 60 országnak ratifikálnia kell ahhoz, hogy 2025-ig hatályba léphessen. Az óceánok védelmével magunkat védjük. A nyílt tengerekről szóló szerződés fontos mérföldkő. Lényegesen közelebb kerültünk vele céljainkhoz, az óceáni erőforrások védelméhez és fenntartható használatához. 2022-ben a franciaországi Brestben nemzetközi csúcstalálkozót rendeztek az óceánok védelme témájában. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a következő szavakkal zárta ott tartott beszédét.
1: Ladies and gentlemen, the ocean is immense, restless.
2: Tisztelt hölgyeim és uraim! Az óceánok hatalmasak, vadak és állandóan mozgásban vannak. A partjukon állva egészen kicsinek érezzük magunkat, eltölt bennünket a tisztelet és az alázat. Azért gyűltünk össze itt Brestben, hogy felismerjük, hogy milyen sokat tehetünk, és milyen hatalmas a saját felelősségünk a jövő generációival szemben. Így hát ne váltsuk apró pénzre ambíciónkat, gondolkozzunk nagyban. Küldetésünk ugyanis óriási, mint maga az óceán. Köszönöm figyelmüket!
0: Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a European Radio weboldalán.
3: Дозвольте розповісти вам історію. Зараз ранок. Ви на вокзалі. У повітрі переплітаються аромати випічки, кави і металу. Мерехтить табло з назвами міст різними мовами, іноді навіть різними абетками. Прощаються двоє друзів. Хтось уже втретє перевіряє свій рюкзак. А ви тримаєте в руках квиток, який веде не в одне місце, а одразу в декілька. Квиток, який питає, не куди ви прямуєте, а як далеко ви готові зайти. Цей квиток – проїзний Інтеррейл. Інтеррейл існує з 1972 року. Він заснований на ідеї, що зв'язок між людьми виникає в Русі, коли ми проїжджаємо через міста і вокзали і перетинаємося з попутниками. Проїзний EU-Rail з'явився навіть раніше – 1959 року. Він давав можливість іноземцям з інших континентів вільно подорожувати поїздом по кількох країнах Європи. Але самі європейці такої можливості не мали. І тоді люди почали питати, а чому немає квитка для мешканців Європи? Відповідь з'явилася 1972 року. Тоді Міжнародний союз залізниць святкував своє 50-річчя. Його заснували 1922 року для відновлення і пересполучення залізничних мереж Європи, зруйнованих у Першій світовій війні. З нагоди ювілею Союз залізниць вирішив зробити щось нове і сміливе – створити один проїзний, який дозволив би молоді вільно подорожувати Європою. Його задумали як одноразовий квиток і назвали «Інтеррейл». Він давав змогу молоді до 21 року вільно подорожувати поїздами в 21 країну. Реакція була миттєвою. Було продано близько 100 тисяч проїзних «Інтеррейл». Попит був настільки великий, що Міжнародний Союз залізниць вирішив зробити пропозицію постійною. Але на цьому історія Інтеррейл не закінчується. То що він пропонує нам сьогодні? За останні 50 з гаком років сфера послуг тільки розширилась. Проїзний Interrail Global тепер охоплює 33 країни – від грецьких островів до північного полярного кола. Для мандрівників до 28 років і тих, кому за 60, існують знижки. Але зараз придбати проїзний і вирушити в подорож з Interrail може будь-хто. Подорожувати ніколи не було так легко, як зараз. Просто заходите на вебсайт interrail.eu, вибираєте тривалість подорожі від кількох днів до трьох місяців і замовляєте проїзний, який найкраще відповідає вашим потребам. З ним ви зможете легко пересуватися по Європі. Швидкісні поїзди, поїзди приміського сполучення, купе і навіть пароми, залежно від території, становлять частину однієї мережі. Треба лише пам'ятати, що на деякі поїзди потрібно бронювати місця заздалегідь. Можете їхати за готовим маршрутом або створити свою унікальну подорож з нуля. Одна з переваг Interrail у свободі, адже він дозволяє змінювати поїзди безмежну кількість разів. Тобто ви можете просто затриматися в місті, яке вам припало до душі. Чи змінити напрямок. Чи вийти на зупинці лише тому, що вам сподобалась її назва. Це шанс звернути збитих шляхів і піти в невідоме. І навіть якщо ви подорожуєте самі, ви легко знайдете собі попутників. Interrail став настільки популярний, що тільки за 2024 рік було продано понад 746 тисяч проїзних. Іншими словами, мандрівники сумарно проїхали 1,4 мільярда кілометрів. Чому це важливо? Бо вибираючи мандри поїздом, ви робите конкретний крок до більш сталого туризму і допомагаєте зменшити вплив подорожей на зміну клімату. Стефанії Скеві з Греції було 24 роки, коли вона взяла рюкзак з закусками і фотоапаратом миттєвого друку і вирушила в дорогу. Вона гналася за середземноморським сонцем – від північної Італії до французької Рив'єри. І доїхала аж до історичного міста Дюнкерка. Давайте послухаємо, як Interrail вплинув на її сприйняття Європи.
4: Το Interrail άλλαξε τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι την απόσταση.
3: Interrail змінив моє розуміння відстані. Від мальовничих скель Cinque Terre до пререкордонного селища Вентімільї. Не встигнеш озирнутися, як ти вже у Франції. Пізнаєш міста, які ніби живуть в різних століттях. Зі своєю архітектурою, їжею, ритмом життя. Але водночас в них є щось спільне. Площі починають здаватися знайомими, а кав'ярні – схожими, хоч і в них все іншою мовою. Розмови крутяться довкола тих самих питань – ідентичності, демократії, майбутнього. Вони розмовляють різними мовами, але це все та ж Європа.
4: Але з тим кардіатус і ідія Європи.
3: З 2016 року Interrail знову став темою політичних обговорень. У Європарламенті зрозуміли, що проїзний може ламати стереотипи і зближувати молодь з усіх куточків Європи. І почали думати, як зробити його доступнішим. Ідея була в тому, щоб його асоціювали не тільки з відпусткою, а як з навчанням, пізнанням і можливістю краще зрозуміти Європу. Депутат Європарламенту Манфред Вебер сформулював цю ідею у вигляді запитання.
5: Wie wär's denn, wenn wir zukünftig jedem europäischen Jugendlichen...
3: А що, як у майбутньому ЄС даватиме в подарунок кожному 18-річному європейцю проїзний Interrail, щоб той за три тижні міг побачити, яким є повсякденне життя Європи? Дві 2018 року ця ідея стала реальністю, адже з'явилася програма Discover EU. Вона пропонує молоді 18 років безкоштовний проїзний Interrail і можливість на власних умовах досліджувати Європу. Заявки приймаються двічі на рік. Претенденти проходять невеличкий тест про ЄС і переможці нагороджуються проїзним. Але є одне важливе правило. Подорожувати треба насамперед потягами. Discover EU діє й до сьогодні і є частиною програми Erasmus+. Interrail спочатку був одноразовим квитком, а потім став своєрідним символом вступу в доросле життя. Сьогодні його може придбати будь-який житель Європи, незалежно від віку. І вже з ним застрибнути у поїзд і, перетинаючи кордони, дізнаватися, яким є життя Європи не ззовні, а зсередини. Тож беріть свій проїзний і вперед до пригод. Цей подкаст підготовлено Європейським парламентом.
6: Schengen.
7: Zum Schengen-Raum gehört derzeit das Hoheitsgebiet von 27 europäischen Ländern,
6: darunter 23 EU-Mitgliedstaaten sowie Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz. Man kann dort frei von einem Staat in einen anderen reisen, ohne dass man an den Grenzen kontrolliert wird. Und zwar unabhängig davon, ob man die Grenze an Land, im Meer oder in der Luft überschreitet. Kontrolliert wird man nur an den Außengrenzen, also an einer Grenze zwischen einem Schengen-Land und einem Drittstaat. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn man von der Ukraine nach Polen reist oder umgekehrt. Seit kurzem hat der Schengen-Raum mehrere neue Mitglieder. Kroatien ist am 1. Januar 2023 beigetreten. Außerdem haben die Mitgliedstaaten Ende 2023 einstimmig beschlossen, die Kontrollen an den Luft- und Seegrenzen mit Bulgarien und Rumänien abzuschaffen, und zwar mit 31. März 2024. Ob auch die Kontrollen an den Landgrenzen abgeschafft werden, müssen die EU-Staaten noch entscheiden. Nicht Teil des Schengen-Raums sind nur zwei Mitgliedstaaten, nämlich Irland und Zypern. Für Zypern läuft derzeit ein Schengen-Evaluierungsverfahren. Das heißt, es wird bewertet, ob das Land alle Voraussetzungen für einen Beitritt in diesen grenzfreien Raum erfüllt.
7: Libre circulation des personnes.
8: Schengen.
9: Schengen.
8: Schengen.
10: Schengen. It's based on co-decision.
11: Problems at the border.
12: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
13: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled?
14: Lots of anxiety about Schengen.
6: Irland hingegen ist nicht rechtlich verpflichtet, dem Schengen-Raum beizutreten. Wenn es das jedoch will, kann es jederzeit den Beitritt beantragen. An dieser Stelle ist es wichtig zu erwähnen, dass alle EU-Bürgerinnen und Bürger das Recht darauf haben, sich innerhalb der EU frei zu bewegen und zu reisen, unabhängig davon, ob ihr Heimatstaat Teil des Schengen-Raums ist oder nicht. Wenn Sie als EU-Bürger also von einem Mitgliedstaat, der Teil des Schengen-Raums ist, in einen anderen reisen, auf den das nicht zutrifft, werden Sie grundsätzlich nur einer minimalen Kontrolle unterzogen. Dabei wird lediglich Ihre Identität überprüft. Für Drittstaatsangehörige haben die Schengen-Staaten aufeinander abgestimmte Regeln und Verfahren, was Visa für einen kurzfristigen Aufenthalt angeht. Mit einem Kurzaufenthaltsvisum können Sie sich innerhalb eines halben Jahres bis zu 3 Monate im Schengen-Raum frei bewegen. Doch nicht alle Drittstaatsangehörigen müssen ein Schengen-Visum beantragen. US-amerikanische oder australische Staatsangehörige zum Beispiel sind davon befreit.
8: Schengen.
9: Schengen.
8: Schengen.
10: Schengen.
6: Das heißt aber nicht, dass man bei Reisen im Schengen-Raum gar nicht kontrolliert wird. Grenzkontrollen sind nämlich nicht dasselbe wie Sicherheitskontrollen, also Kontrollen, die zum Beispiel auf Flughäfen aus Sicherheitsgründen durchgeführt werden. Fluggäste, die innerhalb des Schengen-Raums reisen, sind davon nicht ausgenommen. Sie können außerdem aufgefordert werden, einen Identitätsnachweis vorzulegen, um zu beweisen, dass ihr Flugschein wirklich ihnen gehört. Grenzkontrollen können aber ausnahmsweise vorübergehend von einem Schengen-Staat wieder eingeführt werden, nämlich dann, wenn eine ernsthafte Bedrohung für die öffentliche Ordnung oder die innere Sicherheit besteht. Das war zum Beispiel der Fall während der Corona-Pandemie oder als es in Frankreich eine erhöhte Gefahr von Terroranschlägen gab.
8: Schengen.
9: Schengen.
8: Schengen.
10: Schengen.
6: Bei Schengen geht es also nicht nur darum, das Reisen zu erleichtern. Es geht auch um Sicherheit. Um den Schengen-Raum sicherer zu machen, wurde eine eigene Datenbank eingerichtet, das Schengener Informationssystem. Die Polizei und andere Behörden können in diese Datenbank Informationen eingeben oder sie überprüfen, zum Beispiel Informationen über vermisste oder gesuchte Personen. Diese Plattform macht es für die Strafverfolgungsbehörden verschiedener Staaten einfacher, zusammenzuarbeiten und sorgt so für mehr Sicherheit, vor allem mit Blick auf die Außengrenzen des Schengen-Raums. Aber wie ist der Schengen-Raum eigentlich entstanden? Der Grundstein für diesen grenzenlosen Raum wurde im Jahr 1985 gelegt, als 5 EU-Mitgliedstaaten beschlossen, die Kontrollen an ihren Binnengrenzen abzuschaffen. Hintergrund war die Förderung der europäischen Einigung nach dem Zweiten Weltkrieg. Mit dem Abschaffen der Grenzen wollte man das gegenseitige Vertrauen stärken. Der Name Schengen kommt von der Gemeinde Schengen in Luxemburg, wo diese ersten 5 Staaten das ursprüngliche Abkommen unterzeichneten. Die rechtliche Grundlage für den Schengen-Raum ist der sogenannte Schengen-Besitzstand. Er besteht heute aus dem Schengener Übereinkommen und den damit verbundenen Bestimmungen. Durch den Vertrag von Amsterdam wurde der Schengen-Besitzstand vor rund 25 Jahren zu einem wesentlichen Bestandteil des Unionsrechts. Heute, fast 40 Jahre nach der Unterzeichnung des Schengener Übereinkommens, können über 400 Millionen Menschen, die im Schengen-Raum leben, frei reisen. Der Schengen-Raum erleichtert aber nicht nur den Personenverkehr, sei es zu geschäftlichen Zwecken oder in der Freizeit. Er kommt auch der Wirtschaft zugute und sorgt für eine bessere Lebensqualität im Alltag. Damit ist der Schengen-Raum eine der größten Errungenschaften des europäischen Aufbauwerks.
8: ¿Has oído hablar alguna vez de los vicepresidentes y vicepresidentas del Parlamento Europeo? Por el nombre de su cargo, queda claro que desempeñan un papel esencial en la institución y deben de ser figuras políticas importantes. ¿Pero sabes lo que hacen en realidad, quiénes son y cómo se eligen? Al igual que en el caso del presidente o presidenta, las elecciones europeas son la primera etapa por la que pasan los vicepresidentes. La ciudadanía de la Unión acude a las urnas cada 5 años, pero el Parlamento elige su presidencia y vicepresidencias cada 2 años y medio. Tras los comicios, en julio, se decide quiénes ocuparán las vicepresidencias durante la primera mitad de la legislatura. 2 años y medio después, a mitad del periodo legislativo, se lleva a cabo una segunda elección en enero. También se puede celebrar una nueva votación para ocupar una vicepresidencia que haya quedado vacante. Por ejemplo, si un vicepresidente o vicepresidenta en ejercicio asume un cargo político diferente en su país o en otra institución europea, entre otras razones. Vimos este proceso en acción en enero de 2023, cuando el eurodiputado luxemburgués Marc Engel resultó elegido para el puesto. Sustituyó a la griega Eva Kaili, expulsada del Parlamento tras un escándalo por blanqueo de capitales y corrupción. Las candidaturas a las vicepresidencias las pueden proponer los grupos políticos de la Eurocámara o un grupo que represente una veinteava parte de los escaños, lo que equivale a un mínimo de 36 diputados. Para ocupar el cargo necesitan obtener mayoría absoluta, es decir, más de la mitad de los votos emitidos mediante votación secreta. En la primera vuelta pueden salir elegidos hasta 14 candidatos y candidatas que hayan obtenido mayoría absoluta. Si no se logra ocupar todos los puestos, se celebra una segunda ronda en las mismas condiciones para cubrir los que sigan estando vacantes. Si es necesaria una tercera votación, en esta la victoria se obtiene por mayoría relativa, es decir, ganan quienes reciben la mayor cantidad de votos. En el caso inusual de un empate, ocupa el cargo quien tenga mayor edad. Ahora que sabemos quién elige las vicepresidencias y cómo es el proceso, descubramos cuáles son sus tareas y deberes. La presidencia del Parlamento delega tareas específicas en las 14 vicepresidencias, cuyas principales funciones son asistirla, representarla y sustituirla cuando sea necesario. Por ejemplo, pueden presidir los plenos, por lo que también pueden abrir, levantar o suspender las sesiones. Asimismo, pueden mantener el orden durante el pleno, conceder la palabra a los eurodiputados y eurodiputadas, cerrar los debates, someter a votación los asuntos y anunciar los resultados de las votaciones. También pueden representar al Parlamento en relaciones internacionales, ceremonias y actos administrativos, judiciales y financieros. En este contexto, a menudo visitan países no pertenecientes a la Unión y se reúnen con representantes de otras instituciones. Por último, los vicepresidentes y vicepresidentas también forman parte de la Mesa del Parlamento Europeo, que establece las normas para el buen funcionamiento de la institución. La Mesa también prepara el proyecto de presupuesto del Parlamento y adopta decisiones sobre cuestiones administrativas, organizativas y de personal. Al elegir a los miembros de este órgano, la Eurocámara vela porque tanto los vicepresidentes y vicepresidentas como los cuestores y cuestoras representen, en la medida de lo posible, a los diferentes grupos políticos del Parlamento. En este podcast hemos analizado el papel esencial de las vicepresidencias en el Parlamento Europeo. Para saber más sobre otros cargos importantes en la institución, como la presidencia, la mesa y los cuestores, te invitamos a escuchar los episodios de la serie La jungla de la jerga, en los que abordamos estos temas. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
9: للماء واسنسيالي الهاية Isostni l-ekosistemi tagħna u l-agrikoltura huwa vitali għall-bnedmin biex nissodisfaw l-aktar ħtiġijiet bażiċi tagħna. Madankollu, minkejja li l-ilma huwa daqshekk importanti għas-soċjetà, it-tniġis tal-ilma għadu sfida sinifikanti madwar id-dinja. Kontaminanti bħall-iskart industrijali, l-iskoll agrikolu u t-tniġis mill-plastik qed jiddegradaw il-kwalità tal-korpi tal-ilma tagħna. Dan qed iwassal għal kwistjonijiet ekoloġiċi u tas-saħħa severi. Qed tisma' naħdmu aktar għal leġislazzjoni aħjar. F'dan l-episodju qed nesploraw suġġett li jaffettwana l-kol, it-tniġġis tal-ilma u dak li qed tagħmel l-Unjoni Ewropea biex tirrestawra l-kwalità tax-xmajjar il-lagi u l-ibħra tagħna.
11: Jeżistu ħafna sorsi ta' tniġġis tal-ilma. Il-faċilitajiet industrijali jarmu sustanzi kimiċi direttament fi x-xmajjar u fil-lagi. L-attivitajiet agrikoli iwaslu biex il-fertilizzanti u l-pestiċidi jintefgħu fil-passaġġi fuq l-ilma. Iż-żoni urbani iwaslu biex l-ilma tal-maltemp li jiskura ikun fih iż-żejt, il-metalli tqal u sustanzi niġġiesa oħra bħal dawn. Mbagħad naturalment hemm il-plastik li jagħmel il-ħsara lill-ħajja tal-baħar u jinqasam f'mikroplastiċi li jinfirxu fis-sistemi tal-ilma tagħna. Dawn is-sustanzi niġġiesa fl-ilma jfixklu l-ekosistemi, jagħmlu l-ħsara lill-organiżmi selvaġġi u joħolqu riski sinifikanti għal saħħitna. L-ilma kkontaminat jista' jikkawża mart, ikollu impatt fuq is-sikurezza tal-ikel u jinqas il-biodiversità.
9: L-Unjoni Ewropea implementat diversi politiki u inizjattivi ewlenin immirati lejn il-protezzjoni u t-titjib tal-kwalità tal-ilma. Waħda mill-aktar inizjattivi kruċjali fosthom hija d-direttiva AFAS dwar l-ilma. Din id-direttiva tistabbilixxi għan komuni għal korpi kollha tal-ilma fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Jiġifieri li jiksbu kemm status ekoloġiku tajjeb kif ukoll status kimiku tajjeb. Id-direttiva tidentifika sustanzi niġġiesa li huma l-akbar kawża ta' tħassib u li joħolqu riski sinifikanti u tistabbilixxi standards korrispondenti biex tirregolhom. Il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea imbagħad iridu jimmonitorjaw u jikkontrollaw il-preżenza ta' dawn is-sustanzi fil-korpi tal-ilma tagħhom. Id-direttiva AFAS dwar l-ilma ilha l-liġi ewlenija għall-protezzjoni tal-ilma fl-Unjoni Ewropea minn meta ġiet adottata fis-sena 2000. Din tħeġġeġ il-kooperazzjoni bejn il-pajjiżi ġirien biex jimmaniġjaw ix-xmajjar u korpi oħra tal-ilma li huma maqsuma bejnietom.
11: Komponenti ieħor tal-istrateġija tal-Unjoni Ewropea għal ġrieda kontra t-tniġġis tal-ilma huwa d-direttiva dwar it-trattament tal-ilma urban mormi. Kont taf li l-ilma urban mormi huwa wieħed mis-sorsi ewlenin ta' t-tniġġis tal-ilma jekk ma jinġabarx u ma jiġix ittrattat skont ir-regoli tal-Unjoni Ewropea. L-ilma urban mormi fih materja organika, sustanzi kimiċi ta' ħsara u sustanzi niġġiesa mis-setturi tal-farmaceutika u tal-kosmetiċi. Jista' saħansitra jiġi kkontaminat bakterja u viruses. Id-direttiva dwar it-trattament tal-ilma urban mormi għandha lan li tipproteġi l-ambjent mill-effetti ħżiena tal-ilma urban mormi u tal-ilma mormi mis-setturi industrijali. Din tistabbilixxi rekwiżiti għal ġbir, it-trattament u l-iskariku tal-ilma urban mormi. Il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea iridu jiżguraw li l-agglomerazzjonijiet kollha jissodisfaw dawn l-istandards.
9: L-Unjoni tappoġġa wkoll inizjattivi permezz ta' programmi ta' finanzjament bħall-programm LIFE, l-istrument ta' finanzjament tal-Unjoni Ewropea għall-azzjoni ambjentali u klimatika. Dawn il-proġetti jallinjaw bisħieħ ma' diversi strateġiji u direttivi ewlenin tal-Unjoni Ewropea u jappoġġawhom. Bħall-istrateġija tal-Unjoni Ewropea għall-biodiversità għall-2030, id-direttiva AFAS dwar l-ilma u l-liġi dwar ir-restawr tan-natura. Min barra l-ħafna inizjattivi oħra li finanzja, il-programm LIFE finanzja diversi proġetti li jtejbu trattament tal-ilma urban mormi, biex bekk jitnaqqas l-iskariku ta' sustanzi ta' ħsara fix-xmajjar u fil-lagi.
11: Fl-aħħar iżda mhux lanqas, aħna bħala individwi wkoll għandna rwol x'naqdu. Azzjonijiet sempliċi bħal li nużaw anqas plastik, li narmu materjal perikolus kif suppost u li nappoġġjaw prattiki sostenibbli jistgħu jgħinu biex l-ilmijiet tagħna jinżammu notfa. Bil-kampanja #WaterWiseEU, l-Unjoni Ewropea għandha lan li tqajjem kuxjenza dwar l-istress dejjem akbar fuq is-sistemi tal-ilma tal-Ewropa li jwassal għal nuqqas tal-ilma u l-ħtieġa għal-ġestjoni sostenibbli tal-ilma. Nużaw l-ilma bil-aqal, kull qatra tgħodd. Tista' tisma' aktar podcast fuq Europarl Radio, ir-radio online tal-Parlament Ewropew.
14: The European Charlemagne Youth Prize is awarded to youth-run projects that support democracy in Europe and promote cooperation and understanding both in Europe and internationally. It highlights the daily work done by young people to strengthen a shared sense of European identity. Created in 2008, it is an award run jointly by the European Parliament and the foundation of the International Charlemagne Prize of Aachen. Every year, national and European juries select a project from each EU country. National winners are invited to the award ceremony in Aachen, Germany, where the top three projects are announced. On the 12th of May 2023, this year's first place went to Alem from Belgium, the first ever language app tailored to refugees and asylum seekers. The application uses language to break down intercultural misunderstandings and knowledge gaps between refugees and their host countries, and includes useful phrases, language learning stories and games, as well as ways to connect to other users. The project aims to bring together people from different backgrounds, experiences, and social status. The idea first came to light in 2021 with a core ethos of created by refugees for refugees. Two projects took joint second place, the Mobile Climate Museum from Lithuania and the European Correspondent from the Netherlands. In May 2022, Active Youth, a for-purpose organisation based in Lithuania, set up the Mobile Climate Museum. The aim was to encourage people to adopt a climate-friendly lifestyle. The museum consists of four mobile maritime containers representing four themes: climate change, the EU Green Deal, sustainable farming and healthy food, and practical tips on cutting consumption. The exhibition can also be recreated in other countries. The other second place winner was the European Correspondent, founded in 2022 in the Netherlands. This project brings together more than 140 young journalists from across Europe with the aim of creating Europe-focused journalism. With the help of a team of correspondents, the website and its newsletter cover the whole of Europe and write for a community of citizens who want to look beyond their national borders. This broadcast is brought to you by the European Parliament. You can find out more on its website.
15: Alcide De Gasperi era un visionario.
16: Alcide De Gasperi bio je vizionar, ali njegova vizija nije niknula iz apstraktnih ideala. Oblikovalo ju je iskustvo življenja na promjenjivim razmeđima carstava.
15: Falja degli imperi.
16: Tim je riječima predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola okarakterizirala Alcidea De Gasperija, političara koji je sanjao miroljubivo ujedinjenje brojnih identiteta Europe. Slušate posebnu seriju podcasta Povijest i činjenice. U ovim epizodama govorit ćemo o osobama koje su izgradile Europu, njezin identitet i njezine vrijednosti. To su naši utemeljitelji i utemeljiteljice. Alcide De Gasperi, rodom iz talijanske regije Trentino, bio je žestoki protivnik fašizma. Nakon Drugog svjetskog rata postao je prvi premijer Talijanske republike, a tu je dužnost obnašao do 1953. Zajedno s Konradom Adenauerom i Robertom Schumannom aktivno se zalagao za europsko jedinstvo. Jedna od glavnih ideja njegove ostavštine je ta da narodi i nacije mogu postići više ako rade zajedno.
15: Nato Trentino.
16: Rođen u Trentinu, na sjecištu puteva i granica, svjedočio je rađanju nove epohe. Njegova je vizija ujedinjene Europe nadilazila granice i povijesni kontekst. Bila je to vizija Europe u kojoj je raznolikost pokretačka snaga velikog zajedničkog projekta. Alcide de Gasperi rođen je 3. travnja 1881. u planinskom predjelu talijanske regije Trentino-Južni Tirol, koja je tada pripadala Austro-Ugarskoj monarhiji. Odrastao je u vrlo siromašnoj i pobožnoj katoličkoj obitelji. 1900. upisao je studij filologije u Beču i postao aktivan u pokretu katoličkih studenata. Nakon što je diplomirao, de Gasperi se vratio u Trentino, gdje je radio kao novinar za katoličke novine i sudjelovao u kampanjama za prava talijanske manjine na tom području. Nakon raspada Austro-Ugarske monarhije 1918. Trentino je postao dijelom Italije. Godinu poslije, de Gasperi je bio jedan od osnivača talijanske pučke stranke. Za zastupnika u talijanskom parlamentu izabran je 1921. U to vrijeme Mussolini je jačao svoju vlast u Italiji. Fašistička je vlada 1926. zabranila djelovanje svih drugih stranaka, uključujući talijansku pučku stranku. Njihovi čelnici izbačeni su iz političkog života ili protjerani. De Gasperi je 1927. uhićen i osuđen na 4 godine zatvora, no pušten je zahvaljujući intervenciji pape Pija XI. Narednih 14 godina radio je kao knjižničar u Vatikanu. Tijekom tih godina razmišljao o tome kako spojiti svoja vjerska uvjerenja s političkim angažmanom. Svoja je razmišljanja sabrao u dijelu Ideje rekonstruktive, odnosno Ideje za obnovu, koji će postati manifest Kršćansko-demokratske stranke osnovane 1943. u tajnosti. Nakon pada fašizma, de Gasperi je kao čelnik novoosnovane stranke postao premijer Talijanske republike, a tu je dužnost obnašao do 1953. Tijekom tog razdoblja Italija je ponovno izgrađena na novim temeljima, koji su obuhvaćali novi republikanski ustav, snažnije demokratske institucije i brzi gospodarski oporavak. Reforme su obuhvaćale uvođenje prava glasa za žene, stambenu i zemljišnu reformu, razvoj juga Italije i ulaganje u energetiku. De Gasperi je bio snažan zagovornik međunarodne suradnje. Smatrao je ključnim obnoviti ulogu Italije na međunarodnoj sceni. 10. kolovoza 1946. predstavljao je Italiju na Pariškoj mirovnoj konferenciji, čime je obilježen povratak te zemlje na međunarodnu scenu.
17: Preuzevši riječ na ovom svjetskom forumu, osjećam da je sve, izuzev vaše osobne ljubaznosti, okrenuto protiv mene. Osjećam se kao optuženik, prije svega zbog svojeg statusa bivšeg neprijatelja i činjenice da sam pozvan ovdje nakon što su najugledniji među vama, nakon duge i marljive rasprave, već sastavili zaključke.
16: Nastojao je uvjeriti Italiju da sudjeluje u američkom Marshallovom planu i da se pridruži NATO-u u vrijeme kada je u Italiji još postojala jedna od najvećih komunističkih stranaka u zapadnoj Europi. De Gasperi je shvatio da je za izgradnju budućnosti Italije potrebno izgraditi budućnost Europe. Budućnost drugačiju od prošlosti. I uspio je u tome. Shvatio je važnost pronalaska kompromisa, ali i odlučnosti da ostane vjeran vrijednostima u koje je vjerovao i u koje mi danas vjerujemo. Jedan od njegovih najvažnijih doprinosa bilo je njegovo zalaganje za reintegraciju Njemačke u međunarodnu zajednicu. Zajedno s kancelarom Zapadne Njemačke Konradom Adenauerom i francuskim ministrom vanjskih poslova Robertom Schumanom aktivno je zagovarao europsko jedinstvo. Podrijetlom iz pograničnih regija i progonjeni za vrijeme fašizma, sva su trojica shvaćala da je potrebno nadići granice kako bi se okončale godine rata. De Gasperi je podržao Schumanovu deklaraciju, koja je dovela do osnivanja Europske zajednice za ugljen i čelik, te je promicao ideju o zajedničkoj europskoj obrambenoj politici. Obraćajući se na francuskom jeziku u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe 1951. u Strasburu, naglasio je važnost Europske obrambene zajednice.
17: Ako uspostavimo samo zajedničke uprave, bez više političke volje vođene središnjom vlasti, u kojoj se nacionalni interesi spajaju, kristaliziraju i razvijaju u višu uniju, postoji rizik da će se taj europski projekt činiti hladnim i beživotnim, u odnosu na dinamičnost pojedinih nacija.
16: De Gasper je bio uvjeren da će europeističke težnje donijeti europskom kontinentu mir i demokraciju. Zamišljao je ujedinjenu Europu koja ne bi zamijenila pojedinačne nacije, nego bi predstavljala partnerstvo zemalja koje se međusobno podržavaju i jačaju. Zahvaljujući životnim iskustvima poput života na pograničnom području, pod fašističkim režimom i pripadanja nacionalnoj manjini, bio je duboko svjestan da je europsko jedinstvo potrebno kako bi se izliječile ratne rane i spriječile takve strahote u budućnosti. Njegova je vizija nalikovala viziji Schumana i Adenauera, suosnivača Europske unije. Preminuvši 1954. Alcide de Gasperi nije doživio potpuno ostvarenje svojeg sna, no ostao je jedna od glavnih ličnosti u povijesti europske integracije. Njegova ostavština i dalje živi u vrijednostima i institucijama Europske unije kakvu danas poznajemo.
15: Questa è l'Europa immaginata da Alcide.
16: To je Europa kakvu je zamišljao Alcide de Gasperi. Europa u kojoj granice ne ograničavaju ambicije, a suradnja vodi ka zajedničkom blagostanju. Europa koju moramo nastaviti graditi za buduće naraštaje. Europa koja se temelji na vrijednostima koja nude rješenja. Danas i svaki dan njegujemo sjećanje na njega, odajmo priznanje njegovom nasljeđu i ostvarimo njegovu viziju.
15: Realizeremo la sua visione.
16: Ovaj podcast omogućio vam je Europal Radio, internetski radio Europskog parlamenta.
18: Consiglio europeo, Consiglio dell'Unione europea, Consiglio d'Europa. Queste tre denominazioni potrebbero dar luogo a qualche confusione. Tutti e tre gli organismi hanno quasi lo stesso nome, ma di cosa si occupano e come si fa a distinguerli? Vediamolo più nel dettaglio.
19: Cominciamo dal Consiglio europeo. È composto dai capi di Stato o di governo dei 27 Stati membri dell'Unione europea, come il cancelliere federale tedesco, il presidente della Francia e il primo ministro italiano, solo per citarne alcuni. Ogni Stato membro ha lo stesso peso nelle decisioni. Ai capi di Stato o di governo si aggiunge anche il presidente della Commissione europea. In più, il Consiglio europeo ha un suo presidente, eletto per un mandato di 2 anni e mezzo, rinnovabile una sola volta. Dal 2024 questo incarico è affidato ad Antonio Costa, ex primo ministro del Portogallo.
18: Il Consiglio europeo si riunisce almeno 4 volte all'anno per definire l'orientamento politico generale e le priorità dell'Unione. Non è sua competenza negoziare o adottare atti legislativi. Il suo compito è di segnalare le questioni che destano preoccupazione per l'Unione e suggerire le azioni da intraprendere. Il Consiglio europeo gestisce le crisi e gli eventi imprevisti. Tra gli esempi recenti vi sono la guerra in Ucraina, la pandemia di Covid-19, la Brexit e la crisi finanziaria. Inoltre nomina i candidati a una serie di incarichi di alto livello, come il presidente della Banca Centrale Europea, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e il presidente della Commissione Europea.
19: Ma come facciamo a ricordare il nome e il ruolo del Consiglio Europeo senza confonderlo con uno degli altri due? Potrebbe essere utile un trucco mnemonico. Ad esempio la frase «I leader europei dirigono il Consiglio Europeo».
18: Il Consiglio europeo condivide l'edificio Europa a Bruxelles con il Consiglio dell'Unione europea. Il Consiglio dell'Unione europea è l'organo in cui si svolge l'attività legislativa vera e propria. Noto anche come Consiglio dei ministri, è composto dai ministri dei governi nazionali di ciascun paese dell'Unione. Ciò significa che i ministri responsabili di un determinato settore politico si riuniscono nel Consiglio dell'Unione europea per elaborare norme e leggi europee. Ad esempio, i ministri dell'economia e delle finanze vi si riuniscono per discutere di problematiche finanziarie, mentre i ministri della giustizia si incontrano per esaminare le questioni giuridiche. Le riunioni sono presiedute dal ministro dello Stato membro che detiene la presidenza di turno del Consiglio in quel particolare momento. Ogni 6 mesi la presidenza passa da uno Stato membro a un altro.
19: Il Consiglio dell'Unione Europea, in collaborazione con il Parlamento Europeo, negozia e adotta le leggi dell'Unione e insieme al Parlamento adotta anche il bilancio dell'UE. Per ricordare il nome di questo Consiglio, basti considerare che è l'unico in cui compaiono le parole Unione Europea e che ha anche una seconda denominazione, il Consiglio dei Ministri. Questo per rispecchiarne la composizione, in quanto riunisce ministri di ciascun Stato membro dell'UE.
18: Passiamo ora al Consiglio d'Europa. Innanzitutto va detto che è un'organizzazione distinta e non è un'istituzione dell'Unione Europea. Conta 46 Stati membri, quindi molti di più rispetto all'Unione Europea. Tutti i 27 Paesi membri dell'Unione sono anche membri del Consiglio d'Europa. Tra quelli non appartenenti all'Unione che ne fanno parte figurano ad esempio il Regno Unito, la Turchia, il Liechtenstein e la Svizzera.
19: Fondato nel 1949, il Consiglio d'Europa è la più antica organizzazione intergovernativa del nostro continente. La sua sede si trova a Strasburgo, in Francia, non lontana da quella del Parlamento europeo. In passato il Parlamento teneva le sue sedute plenarie nell'edificio principale del Consiglio d'Europa, il Palais de l'Europe, nome francese del Palazzo d'Europa. Successivamente il Parlamento si è trasferito nei propri locali, che sono collegati al Palais da una passerella pedonale.
18: Il Consiglio d'Europa è un'organizzazione che tutela i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto. Per questo la sua Corte si chiama Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. È qui che i cittadini possono presentare una denuncia contro uno Stato se ritengono che i loro diritti e le loro libertà siano stati violati. Possono però farlo solo dopo aver presentato il caso alla più alta Corte di Giustizia dello Stato in questione.
19: In quanto istituzione madre della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, il Consiglio d'Europa si adopera in primo luogo per prevenire le violazioni dei diritti umani. Per farlo stabilisce delle convenzioni che assumono la forma di trattati internazionali giuridicamente vincolanti. La prima convenzione del Consiglio d'Europa è stata la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, pietra angolare sulla quale si basano tutte le sue attività. È stata sottoscritta da tutti i suoi membri e definisce i diritti e le libertà da tutelare.
18: Il Consiglio d'Europa monitora la situazione nei suoi Paesi membri e formula raccomandazioni su come affrontare le carenze nei vari ambiti. Tra le tematiche di sua competenza figurano la violenza, la corruzione, il razzismo, la tratta di esseri umani, il terrorismo, la libertà di espressione e le elezioni libere.
19: Come possiamo distinguere questo Consiglio, che non è propriamente un'istituzione dell'Unione Europea, dagli altri due? Possiamo pensare all'Europa in termini geografici, come a un continente. Questo Consiglio ha infatti più Stati membri in Europa rispetto a quanti ne abbia l'Unione Europea ed è l'unico che include il nome del nostro continente nel suo titolo.
18: Per riassumere quanto appena detto sui tre consigli, ognuno di loro ha funzioni distinte, che sono indicare la via da seguire, legiferare e tutelare i diritti umani e la democrazia. E solo due di loro sono organismi dell'Unione Europea, il Consiglio Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea. Il Consiglio d'Europa è un'organizzazione separata, ma condivide gli stessi valori fondamentali dell'Unione Europea. Sia l'Unione Europea che il Consiglio d'Europa si occupano del benessere delle persone, e hanno uno stretto legame storico tra di loro. Il Consiglio d'Europa non solo ha condiviso la sua aula con un'istituzione dell'Unione Europea, ma utilizza anche lo stesso inno e la stessa bandiera come simboli di unità. Le due organizzazioni hanno molti obiettivi comuni, come la pace e l'uguaglianza, in Europa e oltre.

0: Konrad Adenauer to jedna z najważniejszych osób, które położyły podwaliny pod zjednoczoną Europę. Jako pierwszy kanclerz Republiki Federalnej Niemiec, czyli powojennych Niemiec Zachodnich, wywarł głęboki wpływ zarówno na historię Niemiec, jak i całej Europy. Podczas rządów nazistów zrozumiał, że trwały pokój można osiągnąć tylko dzięki jedności. Adenauer odegrał kluczową rolę w procesie pojednania Niemiec i Francji. Dzięki niemu dwoje odwiecznych wrogów stało się sojusznikami i zapoczątkowało proces integracji europejskiej.
1: Zapraszamy na cykl odcinków specjalnych podcastu Historia i Fakty. Opowiemy w nich o kobietach i mężczyznach, którzy ukształtowali Europę, jej tożsamość i wartości. Oto historie matek założycielek i ojców założycieli.

0: Mastrichto sutartis ir ją atnaujinusios Amsterdamo bei Nicos sutartys buvo esminės Europos integracijos pakopos. Mastrichto sutartis, atnešdama svarbius politinius, ekonominius ir socialinius pokyčius, padėjo pagrindą šiandieniniai Europos Sąjungai. Jie grindžiamos Amsterdamo ir Nicos sutartys padėjo spręsti institucinius klausimus ir pasirengti Europos Sąjungos plėtrai. Šios sutartys atspindi Europos Sąjungos dinamiškumą ir pažangumą, bei rodo jos gebėjimą prisitaikyti ir persitvarkyti atsiradus naujiems iššūkiams ir galimybėms. Europos Sąjungai toliau augant ir keičiantis, šios pamatinės sutartys tebėra kertiniai jos struktūros ir valdymo akmenys. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos Parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.
1: Każdego roku zanieczyszczenie powietrza powoduje setki tysięcy przedwczesnych zgonów w całej Unii Europejskiej. Przyczynia się do chorób serca, problemów oddechowych, a nawet nowotworów. Zanieczyszczenia mogą uszkadzać nam DNA, obniżać jakość wody i gleby i szkodzić ekosystemom. Zwiększa się też zanieczyszczenie hałasem, zwłaszcza w miastach. Wpływa ono nie tylko na nasz sen i poziom stresu, ale długoterminowo także na nasze zdrowie. Słuchasz audycji z serii Podnieść poprzeczkę – lepsze stanowienie prawa. A w tym odcinku porozmawiamy o zanieczyszczeniu powietrza i zanieczyszczeniu hałasem w Unii oraz o tym, jak Unia Europejska pracuje nad zmniejszeniem ich wpływu na nasze zdrowie i środowisko. Walka z zanieczyszczeniem powietrza i zanieczyszczeniem hałasem nie odbywa się w próżni. Stanowi część szerszych ram polityki środowiskowej Unii Europejskiej. Polityka ta ma swoje źródło w traktatach unijnych, a jej zadaniem jest chronić zdrowie ludzi, zachować zasoby naturalne i promować zrównoważony rozwój. Zanieczyszczenie powietrza i hałas to najważniejsze obszary tej strategii środowiskowej. Obok działań w dziedzinie klimatu, różnorodności biologicznej i przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym. U podstaw tego wszystkiego leży plan działania na rzecz zerowego zanieczyszczenia. Unijny plan działania na rzecz ograniczenia szkodliwego zanieczyszczenia i zbudowania zdrowszej, bardziej zrównoważonej Europy. Zacznijmy od jakości powietrza. Unia wprowadziła surowe przepisy znane jako dyrektywa w sprawie jakości powietrza atmosferycznego, które określają limity zanieczyszczeń, takich jak drobne cząsteczki, tlenki azotu i ozon. Na mocy tej dyrektywy państwa Unii mają monitorować jakość powietrza, publikować dane i podejmować działania w przypadku przekroczenia limitów. W 2024 roku przepisy uaktualniono, dzięki czemu unijne normy zbliżyły się do najnowszych zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia. Warto zauważyć, że zmieniona dyrektywa obniża o ponad połowę roczny limit drobnego pyłu zawieszonego, jednego z najniebezpieczniejszych zanieczyszczeń. Unia ustala też krajowe pułapy emisji najważniejszych zanieczyszczeń i przyjmuje szczegółowe przepisy w sektorach takich jak przemysł, rolnictwo i transport. Jednym z głównych źródeł zanieczyszczeń jest od dawna transport drogowy. Z biegiem lat Unia zaostrzyła normy emisji dotyczące samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych i autobusów. Wprowadzono bardziej rygorystyczne limity zawartości tlenków azotu i drobnych cząstek stałych. Mają one zastosowanie do pojazdów benzynowych, wysokoprężnych, hybrydowych, a nawet elektrycznych. Ale te regulacje dotyczą nie tylko transportu drogowego. W ramach szerszej strategii klimatycznej Unia podjęła również działania, które mają ograniczyć emisje z transportu morskiego i lotniczego. W tym nowe przepisy dotyczące zrównoważonych paliw i ekologicznego transportu morskiego. W przemyśle zmieniona dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych pomoże ograniczyć emisje z dużych zakładów przemysłowych i gospodarstw rolnych. Nowe przepisy wejdą w życie w 2026 roku. Przejdźmy do kwestii zanieczyszczenia hałasem. Problemu mniej widocznego, ale równie szkodliwego. Niemal 20% Europejczyków jest narażonych na poziom hałasu uznawany za niebezpieczny, głównie z powodu ruchu drogowego. Ciągły hałas może powodować stres, zaburzenia snu i choroby układu krążenia. Zakłóca również życie dzikich zwierząt. Unijna dyrektywa w sprawie hałasu w środowisku z 2002 roku wymaga, by państwa członkowskie sporządziły mapy poziomów hałasu i opracowały plany działania. Poczyniono postępy, ale nie są one wystarczające. W ramach planu działania na rzecz zerowego zanieczyszczenia Unia zamierza do 2030 roku zmniejszyć o 30% liczbę osób narażonych na ciągły hałas powodowany przez transport. By osiągnąć ten cel w wyznaczonym terminie, należy wprowadzić nowe środki. Aby skuteczniej ograniczać zanieczyszczenie hałasem, Unia przyjęła również szczegółowe limity hałasu dla ruchu drogowego, kolei, samolotów, a nawet urządzeń ogrodniczych. Parlament Europejski odgrywa ważną rolę w zaostrzaniu tych przepisów. Konsekwentnie dążył do tego, by wprowadzić bardziej rygorystyczne normy jakości powietrza, lepiej egzekwować przepisy i przyjmować ambitniejsze cele. Odegrał również ważną rolę, gdy pojawiały się skandale, takie jak afera związana z emisjami spalin przez samochody marki Volkswagen. Zadbał o oznaczanie samochodów etykietami informującymi o poziomie hałasu i o zaostrzenie limitów hałasu. Jest jeszcze dużo do zrobienia, ale Unia energicznie dąży do tego, by zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza i zanieczyszczenie hałasem. A wszystko po to, byśmy mieli czystsze niebo, cichsze ulice i zdrowsze życie. Była to audycja Europal Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
2: E timpul să mergem la vot. Între 6 și 9 iunie anul acesta, milioane de cetățeni vor vota la alegerile europene și vor decide cum va arăta viitorul Uniunii. Parlamentul European este singura instituție a Uniunii aleasă direct de cetățeni, iar alegerile europene sunt unul dintre cele mai mari evenimente democratice din lume. În această serie de podcasturi vă vom spune tot ce trebuie să știți despre alegerile pentru Parlamentul European, care vor avea loc în curând. În episodul de astăzi vom discuta despre sistemul de vot pentru alegerile europene.
3: Odată la 5 ani, cetățenii europeni îi aleg pe deputații care îi vor reprezenta în Parlamentul European. Ei mai sunt numiți și eurodeputați sau deputați europeni. Anul acesta vor fi aleși 720 de deputați europeni, cu 15 mai mult decât membrii actualului Parlament. Fiecare stat membru al Uniunii alege un număr diferit de eurodeputați, stabilit pe baza principiului proporționalității degresive. Acest lucru înseamnă că țările cu populații mai numeroase aleg mai mulți deputați europeni, însă fiecare deputat european dintr-o țară mai mare reprezintă mai multe persoane decât un deputat dintr-o țară mai mică. Numărul minim de eurodeputați care pot fi aleși într-o țară a Uniunii este 6, iar numărul maxim este 96. Sistemul de vot la alegerile europene diferă ușor de la o țară a Uniunii la alta, dar principiile fundamentale sunt aceleași. În multe țări europene, alegătorii pot vota un partid politic, candidați individuali sau ambele opțiuni. Alegerile europene folosesc sistemul reprezentării proporționale, potrivit căruia numărul de mandate în Parlamentul European pe care îl câștigă un partid este direct proporțional cu numărul de voturi pe care îl primește. Dar cine poate să voteze? Pentru a participa la alegerile europene, trebuie să fiți cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene și să fi împlinit vârsta de la care aveți drept de vot în țara dumneavoastră. În majoritatea țărilor Uniunii, vârsta minimă de vot este de 18 ani. În Austria, Belgia, Germania și Malta se poate vota începând de la 16 ani, în timp ce în Grecia vârsta de vot este de 17 ani. În plus, cetățenii Uniunii rezidenți în alt stat membru au dreptul de a vota fie în țara lor de origine, fie în țara în care sunt rezidenți. Nu este însă permis votul în mai multe locuri.
2: Cum se votează la alegerile europene? Înainte de a intra în cabina de vot, veți primi o listă a partidelor politice, fiecare cu proprii candidați preselectați. Puteți alege partidul pe care îl votați, punând ștampila în dreptul numelui său. Este important de menționat că atunci când votați pentru un partid, votul dumneavoastră contribuie indirect la alegerea viitorilor membri ai Parlamentului European selectați din rândul acelui partid. Partidele înscriu candidații pe lista lor electorală în ordinea în care își doresc ca aceștia să fie aleși, în funcție de numărul de voturi pe care îl primește partidul. În unele țări însă, fie puteți vota o listă prestabilită, fie puteți vota candidați individuali de pe acea listă. După închiderea urnelor, se numără voturile, iar procentul din voturi obținut de un partid determină numărul de locuri pe care îl primește în Parlamentul European. Astfel, toate partidele sunt reprezentate proporțional cu nivelul de sprijin pe care l-au primit de la alegători. Prin votul dumneavoastră veți decide cine sunt eurodeputații care vă vor reprezenta în următorii 5 ani când vor elabora legi noi. Veți influența totodată alegerea membrilor Comisiei Europene. Aceste decizii vor avea un impact atât asupra vieții dumneavoastră de zi cu zi, cât și asupra vieții locuitorilor din întreaga Uniune. Democrația nu este garantată. Ea este o reușită colectivă, ceea ce înseamnă că este în egală măsură o responsabilitate colectivă. Iar fiecare dintre noi are un rol de jucat în apărarea ei.
3: Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.

0: pan Gottwald ma paraplegię. Jako obywatel Niemiec podczas wakacji w Austrii znalazł się we frustrującej sytuacji. Pomimo, że posiada niemiecką legitymację osoby z niepełnosprawnością, która daje mu pewne prawa, dostał grzywnę za to, że nie wykupił w wymaganym czasie winiety. Przypadek ten dobrze obrazuje wyzwania, przed jakimi stają osoby niepełnosprawne, gdy podróżują między krajami Unii. Problemy te pojawiają się dlatego, że państwa członkowskie nie uznają wzajemnie statusu niepełnosprawności. Dlatego Unia zamierza wprowadzić Europejską Kartę Osoby z Niepełnosprawnością. Karta ułatwi posiadaczom swobodne przemieszczanie się w Unii, bo będzie stanowić dowód, że posiadają oni status osoby z niepełnosprawnością. W tym podcaście przyjrzymy się, jak będzie wprowadzana i co będzie oznaczać Europejska Karta Osoby z Niepełnosprawnością i Europejska Karta Parkingowa. Statystyki zebrane przez Komisję Europejską pokazują, że co czwarta osoba dorosła w Unii ma jakąś formę niepełnosprawności. Te dane zaskakują, ale pokazują też, jak ważne jest to, by ułatwiać życie osobom z niepełnosprawnością. Wprowadzenie Europejskiej Karty Osoby z Niepełnosprawnością i Europejskiej Karty Parkingowej to punkt przełomowy w rozwoju unijnego prawa dotyczącego niepełnosprawności. Karty te opracowano w oparciu o doświadczenia z wcześniejszych inicjatyw. Mają zwiększyć dostępność i promować integrację. Wyciągnięto wnioski z doświadczeń zdobytych w ramach dwóch istniejących inicjatyw. Pilotażowego projektu Unijnej Karty Osoby Niepełnosprawnej, który funkcjonuje w 8 państwach członkowskich od 2016 roku, oraz Unijnej Karty Parkingowej dla Osób Niepełnosprawnych, ustanowionej w całej Unii w roku 1998. Niestety obecna unijna karta parkingowa nie zawsze jest uznawana w innych państwach członkowskich, ponieważ jej format różni się między krajami. Doświadczenia zdobyte w ramach tych inicjatyw wpłynęły na kształt Europejskiej Karty Osoby z Niepełnosprawnością i Europejskiej Karty Parkingowej, dzięki którym osoby z niepełnosprawnością łatwiej uzyskają dostęp do różnych usprawnień, na przykład możliwości dłuższego lub bezpłatnego parkowania, a także tańszych biletów i przywilejów w transporcie publicznym. Podczas podróży po Unii będą też mieć łatwiejszy dostęp do wydarzeń kulturalnych i muzeów, ośrodków rekreacyjnych i sportowych. Dostępna zarówno w formacie cyfrowym, jak i fizycznym, Europejska Karta Osoby z Niepełnosprawnością będzie stanowić wygodny i powszechnie uznawany dowód statusu niepełnosprawności. Kraje Unii będą mogły wydawać karty wielojęzyczne, w języku angielskim i w językach narodowych. Choć Europejska Karta Osoby z Niepełnosprawnością oferuje liczne korzyści, należy pamiętać o jej ograniczeniach. Na przykład będzie ona przydatna głównie podczas pobytów krótkoterminowych i może nie w pełni zaspokajać potrzeby osób, które przenoszą się do innego kraju Unii na dłuższy okres. Ponadto nie będzie gwarantować ona świadczeń z tytułu zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej. Te świadczenia organizują poszczególne kraje. Europejska Karta Osoby z Niepełnosprawnością raczej uzupełni, a nie zastąpi krajowe legitymacje lub orzeczenia o niepełnosprawności. Podczas prac nad przepisami o Europejskiej Karcie Osoby z Niepełnosprawnością przeprowadzono szeroko zakrojone konsultacje z różnymi podmiotami. Wkład Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i konsultacje publiczne, w których uczestniczyły osoby z niepełnosprawnością i ich asystenci osobiści, miały ogromny wpływ na kształt przepisów o tej karcie. Trzeba było zadbać, by była ona zgodna z zapisami Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola podkreśliła, że Europejską Kartę Osoby z Niepełnosprawnością należy wprowadzić jak najszybciej. Mówiła o tym w maju 2023 roku podczas przemówienia otwierającego wydarzenie Budowanie przyszłości sprzyjającej włączeniu społecznemu osób niepełnosprawnych w Unii. Jesteśmy przekonani, że osoby z niepełnosprawnością mają prawo do niezależnego życia i odpowiedniej opieki środowiskowej. I do tego będziemy dążyć. Chcemy również znieść pozostałe ograniczenia administracyjne, które utrudniają osobom z niepełnosprawnością korzystanie ze swoich praw. W tym duchu z niecierpliwością czekamy na wniosek Komisji w sprawie ogólnounijnej Europejskiej Karty Osoby z Niepełnosprawnością. Najwyższy czas na wzajemne uznawanie orzeczenia niepełnosprawności przez państwa członkowskie. Dlaczego wciąż tak się nie dzieje? We wrześniu 2023 roku Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie Europejskiej Karty Osoby z Niepełnosprawnością, a do lutego 2024 roku Rada i Parlament Europejski osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie tego wniosku. Po przyjęciu przepisów przez obie instytucje, kraje Unii będą mieć 2,5 roku na dostosowanie ustawodawstwa krajowego i 3,5 roku na zastosowanie dyrektywy. Wprowadzenie Europejskiej Karty Osoby z Niepełnosprawnością oznacza, że powstaną krajowe strony internetowe z kompleksowymi informacjami na temat karty. Będą też prowadzone kampanie informacyjne na jej temat. Inicjatywa ta stanowi ważny krok w ochronie praw osób niepełnosprawnych, ponieważ ułatwi im swobodne przemieszczanie się w całej Unii i będzie propagować równe prawa i integrację wszystkich osób, niezależnie od statusu niepełnosprawności. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
1: Smuinig ein hartne vanan queen ar halat, tereis dit vehetastel. Gominic ni hi queen an niasplan nun an orclan an an lat, ach in a hauntason, an kiol a coolisher an troid, an eil ar hanis de hashma arhi, nu an fwynaf a vrahis a gyan ogoi tuil. Bi an rôl tóta gyd an galtúr fod na hórpa e mún lúna cénachta a taig cafacha agus regiúin. Is o caidi id féilta shráide, ciol cuirmacha a tuile agus chans na valiena fóbal, a hugan dina le chéile agus a chauvian le cafacha fós. Tá an túr miat chéna san a gríl ar cialmdas na chans na galtúrha is cailúile a taig an eantas hórpach, príaf chachar galtúr na hórpa. In 1985, chuir Melina Mercouri ar a cultúr na Gréige ag an am, agus Jacques Long ar a cultúr na Franca tús leis an glór. Is Aisling himplí a cuachtach a bhí acá, go bhéadach an cultúr orpa go hort níos congrí dá chéile. Ón uair a ceilúr ag príomh chathair cultúr na hórpa den chéadúr in san aithin in 1985, brunag an tidlar níos mó ná 64 ar fud na hórpa. Brunag an tidlar éiring trí húra, Blacklia in 1991, Corkig in 2005, agus Galliv in 2005. Is mhín of shimplí at that own? Gach blian bíon an deisig na cafacha a rannítar a galtúr a chur a tas bóint an áir pa gwitna agus an daun mór. Marsin, conas a yentar príomh chathar galtúr na hórpa de chathar. Tos níon an prósas sé blian a rivré. Edus, kinnan an comisiún orpach na tíortha tá in chailithe chun an tidaldáil. An san, den an cafracha ins na tíortha san íratas trena glór cultúr a chur a láthar. Den an panéil san ólithe nafs blacha a bhrenú ar na híratas sí agus rannaíonn siad cahar a bháin in aig na tíre. In íag san, rannaíta rá fríomh chathar cultúr na hórpa nú trí fiú uaranta. Rannaíta na cafracha bunaithe a rhaint critéir. Curagás, caidán a glór cultúr, a gomas an planachar a gríis, agus na tarbhí fad térmacha a déatach bheáin don chathair agus dos na daine atá na gcónaí inti. Agus é sin go léir atá luaint is cuma fé bhéad na cahrach. Tháila sé hena raibh an tidal ag cahracha le déanra a bhí níos lúna 100,000 duine, a bhfuil matéire in san adáil, galibh in éiring, agus tartú in san astáin. An rud is tochtaí ná an achfanacht chéana, airgadais agus chultúrtha atá ag cahair, mar éan lena cumas daine dhéanamh páirteach in san ócáid. Nuair rannaítear cathair bíon ceithre bliana aici ó le bhú. Sí sin an tréimh sin a gcaithítear cóforteochtaí ina blanáiltar imeachtaí agus ina dugtar cuire dos na saoránaigh ag páirt a ghlacha in san ócáid. Mar sin má tá cóí ort a gcathair is iarracht a sóir, ní hamháin gur duine don locht féochnathú, is féad leat a bheith páirteach sa scéal féin. Bíon tacaíocht ní huaill i gceist le bheith mar fríomh chathair chultúr na hórpa chomh. Fáil an cafacha dúis Melina Mercouri ar fiú 1.5 milliún euro í agus spreagtar iad gan nasca dhéanamh le cláir eile de chuid an aontais ó le orp na cruthaíochta a hakien leis na hainálacha cultúrtha agus cruthaitheacha. Ach tá luach a bhaid níos mó a buint leis an didl ná an tacaíocht airgadais. Buin an caifeacha leas as an deis go minic chun borrach chuir féin a glúid an áisiúnta, chun cósanachtaí agus spás na poiblí a bheochan, as chun an trasóireacht a bhaile. Agus ní bhíon deire le tionach ar fríomhchathair chultúir na hárpa nuair bhíon an bhliain thart. Féach mí sé scéal Marseille Provence, príomhchathair chultúir na hárpa in 2013 go ra gás. An bhliain son bhealan chathair 100 milliún trasóir, líonach fechas a le héad riamh hana, rud a bhéadaigh in eicocht agus tionachar na chathrach. Sa bhreis an trasóireacht dhéanann clár cléach lú ar an gcathair. Dhéan Marseille a bheochan ar spás na poiblí amhail imeall an uisce sa chathair, doscail an chathair ionad chultúrtha nua, agus dhéan si nasc athuair idir cósanachtaí ag súile tréad an galtúr. Bhain tar úsáid chinníomhach as go láirdas na spásna san na léantasá, agus bíonn go láir daoine fós a dul chua, idir na daoine bhfuil cónaí orthu sa chathair agus chuairtóirí. Léiríonn clár fríomhchathracha cultúr na hárpa na rudaí atá bortaigh na hárpaigh, agus denann siad ceiliúr ar na rudaí uathuala a bhain le gacháid. Bíonn tionachar ag an aisling atá ag an dúnsna bheith níos mó ná an le bhéal áitiúil, agus tarraingíonn sé áit daoine ar fud na hárpa agus níos fuide i géin. Is féidir le caifeacha na réigiúin atá an aici láimhe dhéanamh páirteachan san ócáid, ach bíonn ról ceannais ag caithar amháin na gcónaí agus bíonn sí freagrach as an glór. Sampla siúmbalach am hááin ná Nova Gorica sa tlá bhéin, príomhchathair chultúir na hárpa in 2025, a d'arbar clár in lúchóir le Gorizia cathair in sanna dáil atá an aici láimhe. Den chéadúr riamh bí titla bháin reinta idir rá chathair i rá thiar ag súla. Cé go raibh teoiring atartha, thapiad ar an deis na pobal in sanna dáil agus sa tlá bhéin a nascail le chéile. In óráid a chur seirbhísí clasáirc an chumisiúin árpaigh ar fáil, dúirt uachtar an phoblach na hiodáile Sergio Mattarella an méadsá leanas agus nócáid á ceiliúr aige. In éanacht le Chemnitz na Gearmáine, roghnaí ag Nova Gorica mar fríomhchathair chultúir na hárpa don bhliain 2025. Chin an chathair san sa tlóvéin aghaidh go thuairtear an dúshlán san in éanacht lena cócathair Gorica agus an cultúr a cheiliúra ar rá thaobh na teorann. De réir hanmhíniú an chultúr níl éon bhaintigh teorannacha leis an galtúr. Cílíonn sé sin gur bé atá gceist ná an smaoineamh go bhfáiltaí an pobal roimh an eolas, roimh thaiscéalaíocht chomhaonta agus roimh heabhrú frithpháirteach. Is léir go deis uathúil de chathair agus dá saoránaigh é bheith mar óstach de fríomhchathair chultúir na hárpa, agus go mbíonn tionachar dearfa cultúrtha sóisialta agus aithnamaíoch ag an deis san. Is spreag an podchéile sa spéis anot. Nád arúd gur féidir eolas a chur an galtúr a gcónaí, in san áit na bhfuil cónaí ort nu agus tú a taistil, mar aon leis na slite go dtacaíonn an orb leis an galtúr in sna háiteanna san. Parliament na hárpa a chur an podcréile sa de láthair.